Ça serait là, you musore vita, fali I pupa, avari kujenda vuga tirgo sinjewe na juu hewe nurukundo, mizene zacha ane murukundo, ndishi mne ndanyuzge, ndetse ndanishi miwe.

Eh, urero yitwa Wizkid no wonder aracyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikundwa ndetse zinaca agahigo.